Jesus ngati fambe nokutenda tine kune kuti tiri va Jesu ane kuti Jesu wacho ari kufamba nesu mufunge Big Worship Culture featuring Snowy afamba nokutenda mwana wa Mwari.

Radio. Charity Napolite Deli. Panamuzi kamu dodo do imi. Kanyatsa uravira mudodo doka. Jimbika kitenge. Zoba pamaka uregedza. Sese mukanyatsa u. Kurungirwa.